Hoto rasvitiyo meno tuzinapika na kukoli kwa wanwali mizeo Paparinyo na kujanga na kutiaya tujigalile kaponda Tuntotilo waga na maso ugano Namba wana jimpepo jine ndio shene shakugona utegone je Patiji mshepo shindanda waliongole kutinga nkola ya kulia Kuimu waga funda hebe uja ulivanga nishizia Kama kutingu kuimba kutiaya kushelebele

16:19 minutos da izathu timachekela kandi ndi malipoti aposhilani pa siku lalero bwanji chikati movina kuimba kochokera kuno ku nyasa banda ulongo akuti mama limekezeni amayi alimekezeni atate.